No, no wypadek jakby miałoby wam nie wyjść, ale to nie tak, że nie usiedzę sam. Boli, że nie mogę spotkać ciebie samej. Zostało mi tylko wypić za dwóch, ale miej mnie z tyłu.

0: SK Szczecinek.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Jeden, jeden raz. Raz, raz, yo! Raz, raz, hey! Przestań
1: SK Szczecinek.

0: Reklama.
1: Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: W wakacje SK żyje festiwalami. Mamy dla Was bilety na najlepsze letnie wydarzenia, na przykład na festiwal Rapstacja. Już w najbliższym tygodniu do miejscowości Sława w województwie lubuskim przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Mata, PZ, B2S, Gips czy Kizo. Na Rapstacji pojawi się też amerykański raper Busta Rhymes. Słuchajcie uważnie, Eski, bo przez cały ten weekend mamy dla Was zaproszenia. A już teraz, jak w każdą niedzielę, rozpoczynamy wspólne przedpołudnie z hitami na czasie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek można by rzec, że to Święta Trójca. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora.

Macklemore, 17 minut po godzinie 9. To są hity na czasie, jest niedziela. A ja przychodzę do Was z pytaniem, co u Was, jak rozpoczął się u Was ten dzień? Czy może urlopem, który rozpoczynacie, a może jednak odpoczywaniem, ewentualnie pracą? Dajcie znać, koniecznie czekam na Wasze wiadomości i gram Wam kolejne hity na czasie. Już teraz Joe i End of Beginning.

0: Pytam się, co u was, co robicie? Odezwał się do nas Adam na Messengerze Radio SK. Pozdrawiam z niedzielnego spaceru po lesie. Jest też zdjęcie, więc uznaję to jako dowód. I Adam napisał nam też, że 7 kilometrów za nim. W regionie Pałki sobie spaceruje. To dokładnie kujawsko-pomorskie województwo. Szacun. Szacun, Adam. Życzę wszystkim takiego zaangażowania i takich niedzielnych poranków. Naprawdę szanuję, bo to nie jest proste, żeby się tak zmotywować do takiego spaceru, szczególnie rano w niedzielę. Ja oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki, wasze wiadomości, co porabiacie w niedzielę, a już za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż? To w euro!
8: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.
1: Kick it out.

0: 6 minut zostało do godziny 10, a my wam gramy kolejne hity na czasie. To jest Radio SK, jest niedziela. Ja się pytam, co u was? I uwaga, dostałam wiadomość od Jacka. Jacek napisał: niedzielny poranek, na budowie Bożona zaplanowała przeprowadzkę na swoim urlopie, który zaczyna jutro. Jacku, życzę ci dużo wytrwałości, cierpliwości, choć twojej żonie też się przyda ta wytrwałość i cierpliwość. No i żeby nie było tak, jak to się zawsze powiada, żeby ten remont jednak szybciej się zakończył niż na koniec tego roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Tak zapowiada się Łódź Summer Festival. Ulice miasta zamienią się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy zespół Bestial. Polska reprezentacja też bardzo mocna. Na Łódź Summer Festivalu zagra m.in. Mata, Bedoes, Żabson, White, 2115, Problem czy bracia Kacperczyk. SK też tam będzie razem z wami. Łódź Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca. 10 właśnie wybiła. Jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Piszcie na Messengerze Eskowym. Mam bilety na Rapstację, którymi bardzo chętnie się podzielę. W tej godzinie również nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bosa. 16 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest niedziela, a jako, że jest niedziela, to ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt tego dnia. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Na Messengerze Radio SK możecie je zostawiać, a ja mam dla was bilety na Rapstacja Festiwal. No, myślę, że warto o nie powalczyć, bo tam wystąpią m.in. Mata, Oki, BDS 2115, będzie też Problem, White 2115, PZ, Żabson, Gips i wielu, wielu innych. To co? Wypiszecie, a ja gram dalej i za chwilę wracam do was z nowością. No bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Bycie w Esce.
1: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z kolejną nowością. Czas na taką emocjonalną opowieść o tym, co pozostaje niespełnione. Sienna Spiro przychodzi do nas z nowym numerem Great Expectation. To jest singiel, który promuje jej debiutancki album Visitor. No i naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy i bardzo zależałoby mi, żebyście go posłuchali. Bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Już teraz Sienna Spiro i Great Expectation.

0: 33 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli i odezwała się do nas Madzia. Madziu, jaki jest twój obowiązkowy punkt niedzieli?
1: Nie wyobrażam sobie niedzieli bez myśli, że od jutra zaczynam żyć zdrowo. Pozdrawiam.
0: Znamy to, prawda? Jakby brzmi znajomo. Madziu, jesteś chyba jedną z niewielu osób, która potrafiła się do tego przyznać. I za to dostajesz od nas podwójny karnet na rapstację, a do tego dorzucam jeszcze magazyn Radia SK, SK to History, wydanie lipcowe. Dzięki bardzo. Cały czas mimo wszystko możecie wysyłać wiadomości, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli. A ja gram dalej po krótkiej przerwie. Hity na czasie. Będzie m.in. Somber.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularny show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna-krynicka.pl.

0: Jaki to jest dobry i pozytywny numer. David Guetta i Alok, 6 minut przed godziną 11. Już po 11 wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl

0: autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
10: Dziś w naszym regionie nie brakuje ciekawych propozycji. Dzień dobry, Magda Dorożalska i zapraszam Was do Drawska Pomorskiego, gdzie od godziny 10 w Parku Chopina odbywa się akcja Bądź Bezpieczny. Na specjalnie przygotowanym mini miasteczku ze znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną, najmłodsi mogą wcielić się w rolę uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów czy kierowców, ucząc się zasad bezpieczeństwa w praktyce. To nie tylko świetna zabawa, ale także cenna lekcja, która może zaprocentować w przyszłości. O godzinie 17 zaplanowano koncert fortepianowy Chopin w roli głównej w wykonaniu Wojciecha Kubicy i Kingi Firlej Kubicy. Z kolei Centrum Kultury w Połczynie Zdroju zaprasza na spacer wokół jeziora Radoniowieckiego. Uczestnicy poznają ciekawostki o okolicznych lasach i przyrodzie, a na zakończenie czeka wspólne ognisko z poczęstunkiem. Start o 14.30.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
11: Muzyką się żyje.
12: Przed nami wielkie święto muzyki elektronicznej. Już w przyszły weekend w Audio River Festival w Łodzi. To już 20. odsłona tego wydarzenia. Na scenie zobaczymy wielu cenionych producentów. Wśród nich jest m.in. Shimza, który w ostatnich tygodniach podbija elskową playlistę wakacyjnym hitem Fire. Audio River Festival potrwa od piątku do niedzieli. Słuchajcie uważnie Eski, już od jutra w imprezce po godzinie 18 będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. W piątek ciekawie będzie też w Warszawie. Na letniej scenie progresji wystąpi zespół Hertz. To ekipa znana na całym świecie, m.in. za sprawą hitu Wonderful Life. A już teraz na naszej eskowej scenie kolejne hity na czasie. Na dobry początek Damiano Dawid, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Bądźcie razem z nami, jest niedziela, godzina 11, a dokładnie minuta po. Zaczynamy!

i wszyscy razem. Armin van Buuren, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11, ale się zrobiło przyjemnie, ale to dobrze brzmi w wakacyjną niedzielę. To są hity na czasie. To jest Radio SK, a ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I odezwała się do nas Monika. Napisała tak. Hej Esko, mój niedzielny punkt to jest dojechać szczęśliwie do Polski. Obecnie jesteśmy w Niemczech, a jedziemy z Anglii na super wakacje. Pierwsze w życiu takie, ponieważ kupiliśmy przyczepę kempingową i to jest nasza pierwsza podróż. No to Moniko, my będziemy grać wam takie hity na czasie, żeby ta podróż była idealna, a ci, którzy na kampera bądź przyczepę nie mogą sobie pozwolić, to ja przypominam, że SK daje wam kampera. Jest taka akcja, w której wy możecie wziąć udział. Wystarczy, że zajrzycie na sk.pl i tam się zgłosicie. A my gramy dalej. Gipsy Kukon, ty masz to już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms i Nocoty. Ten numer bardzo lubicie, tak samo jak tego artystę. 32 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się wielkimi krokami do niedzielnego południa, a ja cały czas pytam was, jaki jest wasz taki obowiązkowy punkt programu niedzielnego. No i Asia się do nas odezwała. Hej, Asiu.
1: To oczywiście najpyszniejszy rosołek o mojego taty, który od zawsze, zawsze jest co niedzielę.
0: Oj, Asiu, Asiu, myślę, że dałaś podpowiedź na obiad wielu osobom w Polsce. Choć dla wielu z nas, no to taki klasyk, jak niedziela, to rosół. I jak niedziela, to także hity na czasie, z którymi wracam już za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
7: Przed nami 10. edycja Rap.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: Bledka i tańcz 5 minut przed godziną 12. Ja pytam, co u was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I na Messengerze Radia SK odezwała się Kasia. Halo, halo Kasiu, jaki jest twój punkt?
1: Nie wyobrażam sobie niedzielnego dyżuru bez Radia SK, ponieważ u nas na bloku zawsze lecą najlepsze hity.
0: Kasiu, z tego co zrozumiałam, pracujesz w szpitalu, no to my ci spokojnej pracy życzymy i oczywiście gramy kolejne hity na czasie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na wakacjach, a może w podróży. Już po godzinie 12 kolejne najlepsze hity na czasie się pojawią.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: W Radio SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla Was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim, na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak Mata, PZ Gips, Żabson, White, BDS, Kuban, Kizo czy Oki. Impreza potrwa od środy do soboty. Słuchajcie dzisiaj Eski przez cały dzień. Rozdajemy bilety na Rap Stację, no bo najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. A ja tylko dodam, że Łukasz Zduńczyk już niedługo będzie miał dla Was takie bilety. Minuta po godzinie 12. Ja pytam, jaki jest Wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Bogusia napisała, że oprócz pracy, no to jeszcze jest kawka z babcią. Kawka, do tego ciasteczko, dzisiaj akurat jagodzianki. Wy to macie życie. Smacznego życzymy i gramy hity na czasie. Na dobry początek Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Two ships in the night, dead drops in an innocent ocean, four walls painted white.

Shakira i Loka, tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Kasia napisała, że ona dopiero budzi się do życia i się trochę zastanawia, co ma ze sobą zrobić, co zjeść na śniadanie. No to my podpowiadamy, droga Kasiu, bo warto jeść jajka. Jak się okazuje, eksperci stworzyli taką listę top 5 produktów, które wspierają pamięć, koncentrację i sprawność umysłową. I są to orzechy włoskie, jajka, borówki, pestki dyni i gorzka czekolada. No może w miksie to szczególnie szczególnego śniadania byśmy z tego nie zrobili, ale jakby tak te jajka wykorzystać? Proszę bardzo, Kasiu, nie ma za co, pomysł gotowy, do tego jeszcze hity na czasie. Dla Kasi, ale też dla wszystkich naszych słuchaczy, już teraz Dracula.

0: Agi, Angel, tak wam gramy 34 minuty po godzinie 12. To jest właśnie jeden z tych hitów na czasie na lato. Wakacyjne numery możecie u nas w radiu SK usłyszeć oczywiście, ale jak się okazuje, wszyscy przychodzicie też do nas z prośbą o pomoc. I tak napisał do nas Damian i proszę was tutaj, żebyście się uruchomili i również pomogli. Co mam robić, aby przeszła mi czkawka? Bo już męczę się z tą czkawką ponad godzinę. Pozdrawiam. Damianie, nie znam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, jak ci pomóc. Czekam na wasze wiadomości i propozycje, jak możemy pomóc Damianowi, a ja gram. Już za chwilę wracam do was razem z Zarą Larsson i z numerem Midnight Sun. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
10: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
11: I po reklamie.

0: Axwell i Bon, tak wam gramy 6,5 minuty przed godziną 13. Dzień dobry, Łukaszku.
1: Ale dobrze, grasz, dzień
0: dobrze,
1: dobry.
0: Prawda? Ja
1: aż
0: wiem.
1: Szyja rozruszana od razu.
0: Bardzo fajnie to brzmi, to prawda. Wracając jeszcze do tematu z poprzedniego wejścia, bo wyobraź sobie, może ty znasz jakiś sposób na czkawkę. Damian się do nas odezwał, że ma czkawkę od ponad godziny i nie może sobie z nią poradzić.
1: Słyszałem, że trzeba pić albo kogoś mocno przestraszyć.
0: Tak, a Monika napisała, że trzeba ziewać. Że ziewanie podobno pomaga.
1: Ale to potem zaraża, to potem wszyscy dookoła ziewają.
0: To prawda, ja już jak o tym myślę, to chciałabym ziewnąć, chociaż ty masz takie hity na czasie tutaj po 13, że ja myślę, że nie dasz nikomu
1: spać. Żadnego ziewania nie będzie, tu będzie wakacyjna energia tylko z Radiem SK, za chwilę gramy dalej.
0: Tak jest, zostawiam was w bardzo dobrych rękach po 13, Łukasz Duńczyk, a ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.

0: to promocja. Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
16: A dla miłośników sztuki mam coś naprawdę fajnego. Magda Dorożalska, dzień dobry. W Szczecinku znów dzieje się coś kreatywnego pod gołym niebem. Nad jeziorem Trzesiecko przy hali Ślusarnia ruszył plener rzeźbiarski Punkt Podparcia, w którym biorą udział studenci Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i Gdańska. Przez najbliższe dwa tygodnie młodzi artyści będą dłubać w piaskowcu i tworzyć naprawdę duże, efektowne rzeźby. Co najlepsze, każdy może podejść i zobaczyć na własne oczy, jak powstają te dzieła. Tematem przewodnim jest Punkt Podparcia, a gotowe prace zostaną w mieście i będą cieszyć oko zarówno mieszkańców, jak i turystów. Finał akcji zaplanowano na 14 lipca o godzinie 11. Wtedy będzie można zobaczyć efekt pracy artystów. Jak widać, lato w Szczecinku to nie tylko koncerty i imprezy. Jest też sporo miejsca na sztukę i kreatywne klimaty.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46, Szczecinek.
17: Muzyką się żyje.
18: W Radiu SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla Was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak na przykład Mata, PZ, Gips, Żabson, White, BDOS, Kuban, Kizo, Oki i jeszcze wielu innych. Ta impreza potrwa już od środy do soboty. Słuchajcie uważnie dzisiaj Radia SK, bo przez cały dzień rozdajemy dla Was bilety na Rap Stację, bo najlepsze imprezki, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. A tymczasem punktualnie godzina 13, mamy niedzielne popołudnie. Ja mam nadzieję, że wy macie same poważne plany na ten dzień, czyli leżenie do góry brzuchem i łapanie sił na nowy tydzień. Ale są też tacy, których nowy tydzień nie obchodzi, bo właśnie urlop zaczęli. Także miłego odpoczynku życzę i mam hity, które dobrze pasują do gotujących się ziemniaków na niedzielny obiad. Także smacznego wszystkim, którzy właśnie się do obiadu szykują, a my dokładamy same muzyczne, fajne, smaczne kąski. Teddy Swims razem z nami odpoczywa teraz na kanapie albo na leżaku, na plaży. Łukasz Zduńczyk, cześć, polecam się. Minuta po 13:00.

Roxy i White 2115. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. A jeśli chcecie poznać tę gwiazdę bliżej, poznać się bliżej z Roxy Węgiel, to polecam wam SK Story. To jest nasz nowy projekt. Wystartował multimedialny magazyn Radia SK, SK Story. To jest miesięcznik i gwiazdą pierwszego wydania jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła szczerego wywiadu. Oni wspólnie rzadko się na wywiadach pojawiają, a u nas się zgodzili i szczerze opowiedzieli, jak wyglądały początki ich związku. Nawet wspólnie swój artykuł napisali. Także wpadajcie story.sk.pl, tam dużo ciekawych szczegółów na temat związku Roxy Węgiel i Kevina. A tymczasem nasz słuchacz Marian informuje, że on już jest gotowy na niedzielne popołudnie. Wysłał zdjęcie chyba jakiejś tam letniej altanki. Jest stół, słuchajcie, są zimne napoje, ketchup, sałatka, pokrojone ogórki, pomidory, a w tle grill, na którym karkóweczka, kiełbaska i coś zawinięte w sreberko. Także niedzielne wakacyjne popołudnie w pełni, a sąsiad już tam wącha, co się u Mariana na podwórku dzieje. A my dokładamy wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Aha, aha, wy wiecie doskonale, że to jest SK i tu się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie podrzucamy takie numery, które dopiero będziecie nucić, które dopiero będą hitami, bo my odkrywamy razem najlepsze nowości. I teraz wielka trójka, połączenie trzech artystów z trzech różnych części świata. Amerykański DJ Steve Aoki, australijski producent Ellie Oaks i szkocka wokalistka Sasha przynieśli nam bardzo wakacyjny, pobudzający hicior w Gravity, już teraz na antenie Radia SK. To jest numer idealny na pobudzenie dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz zdążyli odespać długi sobotni wieczór. To jest Radio SK.

0: hit zawsze na czasie. Takie numery wam odświeżam. B.O.B. i Hayley Williams. Za 28 minut 14, a teraz gorąca informacja z mundialu. Anglicy przed meczem zażyją środki na potencję. Mają im pomóc w grze w piłkę. O co chodzi, już wam tłumaczę, słuchajcie. Najbliższy mecz Anglia na mundialu zagra z Meksykiem na Estadio Azteca o 2 w nocy. Tylko że problem polega na tym, że ten stadion jest wysoko położony, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, a tam jest niższe ciśnienie. I żeby angielscy piłkarze nie stracili sił, żeby cały czas grali przez cały mecz normalnie i mieli wyrównane szanse, dostali zgodę na zażycie środka, który się nazywa sildenafil, który rozszerza naczynia krwionośne i dzięki temu piłkarze będą w stanie grać przy niższym ciśnieniu, a sildenafil to jest też główny składnik środków na potencję. Po co piłkarzom Viagra przed meczem? No wiadomo po co, prawda? Żeby gole strzelać.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i to był naprawdę cudowny weekend, bo najpierw było morze, potem były Mazury, a to wszystko bez płacenia za nocleg w eskowym kamperze. Marta miała taki weekend, której dowieźliśmy kampera.
1: Hej SK, my ostatni raz meldujemy się z waszego kampera. Zakończyliśmy swoją przygodę w Giżycku, kierujemy się już do Warszawy, ewentualnie jakiś mały gdzieś postój po drodze. Chcieliśmy bardzo podziękować za wybór naszego zgłoszenia oraz zachęcić was, drodzy słuchacze, do zgłaszania się, bo naprawdę jest mega, mega warto. W kamperze jest dosłownie wszystko, czego będzie wam potrzeba.
0: Słyszycie? Marta nam 5 gwiazdek wystawia. Jakbyśmy mieli oferty na takim portalu z noclegami, to nasza ocena by było 10,0. I jeśli też chcecie przejąć takiego kampera od Marty, my go oczywiście wysprzątamy, umyjemy, zatankujemy pod sam korek, no i w czwartek przekażemy komuś z was zgłoszenia za darmo w eskowej aplikacji na smartfony.

0: samba.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
10: Zaglądamy na wakacyjną mapę imprez Barwic. Magda Dorożalska, dzień dobry. Już w środę, 8 lipca w Parku Miejskim odbędzie się Viva Cultura, festiwal pełen muzyki, tańca i tradycji z różnych stron świata. Od 14.30 uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, podziwiać barwny korowód oraz występy zespołów z Polski, Meksyku, Gambii i Ukrainy. W programie znajdzie się także wspólne grillowanie oraz widowiskowy pokaz ognia na zakończenie dnia. Z kolei 17 i 18 lipca Stadion Miejski zamieni się w Centrum Dobrej Zabawy podczas Dni Barwic. W piątek scenę rozgrzeją Nowator i Tymek, a wieczór zakończy impreza z DJ-em Angelo. Sobota natomiast to koncert Chadomana i zespołu Defis, a finałem będzie efektowny pokaz laserów. Przez oba dni nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, wesołego miasteczka oraz bogatej strefy gastronomicznej.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
11: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek pod Krakowem. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki.
12: Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
11: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prowizoryczne szpitale powstają już w restauracjach. Do 2954 wzrosła liczba ofiar kataklizmu, który 24 czerwca nawiedził Wenezuelę. Rannych zostało ponad 16,5 tysiąca osób. A dziś w Londynie mecz Huberta Hurkacza w 1/8 finału Wimbledonu. Polak zmierzy się z niemieckim tenisistą Janem Lenardem Struffem. Początek spotkania około godziny 16.
13: A ja was teraz zapraszam na spotkanie z dobrym rapem. Mam zaproszenie na festiwale Rap Stacja. Na tej imprezie, która startuje już w środę, zagra Mata, Oki, PZ, BDS i wielu innych i wy możecie być w środku tego wszystkiego. Z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Rap Stację? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Dołóżmy do tego jeszcze hawajskie koszule, takie naszyjniki z kwiatami i będzie najbardziej wakacyjna atmosfera, jaka może być. Last Ketchup w Radio SK. Gramy dla was najlepsze hity na czasie na lato, także takie starsze, które mają już parę lat, ale przy których zawsze się fajnie można pobawić w wakacje. I na wakacje mamy też dla was zaproszenia na najlepsze letnie festiwale tego sezonu. I już teraz mam dla was podwójne zaproszenie na festiwal Rapstacja. Ta wielka rapowa impreza rusza już w środę w Sławie, w województwie lubuskim. Przekonujcie mnie, dlaczego i z kim chcielibyście się tam wybrać. Nagrywajcie głosowy tak jak Ewa.
1: Siema SK, wracamy właśnie z ekipą z nadmorza i całą drogę słuchamy waszego radia. No i mało nam, chcemy jeszcze jakiś wyjazd. Chcemy bilety na Rapstację.
0: No Ewa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo przecież wy dopiero teraz z nadmorza wracacie. Wy do środy prania jakiegoś porządnego zrobić nie zdążycie. Nie zdążycie złożyć wniosku urlopowego, nie wiadomo, czy się szef zgodzi. Przekonujcie mnie dalej. A ja cały czas gram wakacyjne hity na czasie. Dla wszystkich w trasie Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Thomas Gray w Radiu SK i to się nazywa Dobre Granie w Długiej Trasie. Trwa pierwsza w tym roku wakacyjna wymiana turnusów. Niektórzy nad morze jadą, a Ewa wraca. Ewa razem ze mną. Cześć Ewa.
1: Cześć, siema.
0: Ewę mogliście przed chwilą słyszeć na antenie Radio SK. Puściłem głosówkę, bo Ewa chce zdobyć bilety na festiwal Rap Stacja. A ja powiedziałem, że ona do środy to się nie zdąży po tym wyjeździe ogarnąć. To jak Ewa będzie z tym praniem na przykład? Zdążysz czy nie zdążysz?
1: Zdążę, damy radę, na spokojnie.
0: A urlop? No przecież teraz wracasz z urlopu. Jutro teoretycznie powinnaś do pracy przyjść.
1: No niby co tak, to ale to też się ogarnie. To też się
0: ogarnie. Halo,
1: ładnie
0: Ewa.
1: Poproszę szefową i będzie okej.
0: Powiesz, słuchaj, bo tu SK załatwiła takie tam.
1: Tak.
0: Bo trochę się nie chce do pracy wracać po takim urlopie. Co? Jak długo byliście nad morzem?
1: Parę dni tylko, ale nie chce się, jakby to były 2 tygodnie.
0: Ale słuchaj, no to dobra, skoro parę dni urlopu tylko było, takie rzeczy tylko w Radiu SK, my urlop wydłużamy. Ewa, lecą do ciebie 2 zaproszenia na festiwal Rap Stacja.
1: Dzięki!
0: Takiego okrzyku radości oczekiwałem, bo tam naprawdę nieźli artyści się pojawią. Zobaczycie na żywo Matę, PZ-a, BDS-a i wielu, wielu innych. Na kogo najbardziej czekacie?
1: No ja na Palucha i BDS-a.
0: No to oni też tam będą. Dobrej zabawy życzę, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, hej!
0: Przekonała mnie. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Mamy dla was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. I hity na czasie też mamy. Za chwilę między innymi Alvaro Soler.
2: Reklama. Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: I po reklamie.

to hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy mistrza świata w jedzeniu hot dogów. Takie zawody się wczoraj odbyły w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości i po raz 18 w karierze mistrzem świata w jedzeniu hot dogów został Amerykanin. Zjadł, uwaga, 66 hot dogów w 10 minut. No musiał się bardzo spieszyć, zanim się żona zorientuje i będzie prosiła o gryza, prawda? A poza tym 66 hot dogów, no to musiał sobie nabić bardzo dużo punktów w aplikacji stacji benzynowej.

0: Polską ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504-489-432.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmiertelnym pobiciu 40-latka. Chodzi o sytuację z końca czerwca w Jarocinie w Wielkopolsce. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat.
13: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo. Przy dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu.
12: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W 140 miejscach nad Bałtykiem nie można się kąpać przez warunki pogodowe. Czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu czy Ustce. Alerty pierwszego stopnia objęły także województwa łódzkie, świętokrzyskie, południe Mazowsza oraz północne części Małopolski i Śląska. Przed polską kadrą koszykówki ostatnie starcie w eliminacjach Mistrzostw Świata. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią. Początek meczu o 18:00.
14: Wiemy, co się dzieje, to jedziemy dalej. SK dosiada się do was w drodze na wakacje albo w drodze do domu. My wam zapewniamy dobrą playlistę. Za chwilę będzie m.in. bardzo wakacyjny numer od Gipsa i Kukona, Turu Turu, David Guetta i Milki też się pojawi. Dużo dobrego grania na wakacje. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po godzinie 15:00.

Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 16 po 15. Zamiast kąpać się w domu, iść do morza. Taki apel mają władze wyspy Gotlandia na Bałtyku, to jest szwedzka wyspa. Te władze przygotowały dla mieszkańców, słuchajcie, specjalną instrukcję kąpieli w Bałtyku. Po co w ogóle jest taka instrukcja, prawda? Przecież my Polacy to się doskonale wiemy, jak kąpać w Bałtyku, prawda? Zawsze scenariusz jest taki sam. Najpierw stawiamy bosą stopę na mokrym piasku. Jak to się uda, to zanurzamy stopy w morzu. Jak to się uda z kolei, dochodzimy do zanurzenia kolan. A potem najgorszym momentem jest zanurzenie dołu brzucha. To jest bardzo wrażliwe miejsce. Wtedy się robi bardzo zimno. Jak już to się uda, to potem ciężko jest ramiona zanurzyć. A jak już ramiona się uda przyzwyczaić, to woda bałtycka nagle się robi ciepła. A dla urozmaicenia tego procesu przyzwyczajania do bałtyckiej wody można jeszcze wyjść z tej wody i ochlapać drugą połówkę.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. A teraz polecamy wam kolejną nowość na wakacje.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy wiecie, że jak SK poleca jakiś świeży hicior, to wchodzi do głowy, nawet jeśli słyszycie to po raz pierwszy. I teraz naszą antenę przejmuje ekipa Galantis. To jest szwedzki zespół, który znacie z tego wielkiego hitu. Czyli oni się znają na robieniu energetycznej muzy. Teraz mają dla nas propozycję na wakacje. Galantis, Do You Mind? Już teraz w Radiu SK.

0: Myślę, że są wśród nas tacy, którzy wieszali sobie ich plakaty nad łóżkiem. Backstreet Boys w Radiu SK to są hity na czasie na lato w Radiu SK. Za chwilę gram Come Around Again od Armina Van Burena, który, no myślę, że nie skłamie, jak powiem, że to nasz kolega z radia. Armin Van Buren gra swój set DJ-ski w każdy piątek na antenie Radia SK w SK Live Remix. W SC mamy dla Was najlepszą playlistę na wakacyjne weekendy. Najpierw przez 3 godziny od 20 w piątek mamy miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie na lato. Potem antenę przejmuje Armin Van Buren, a po nim najlepsi producenci jak Lost Frequencies, Meduza i wielu, wielu innych. No i w wakacje promocja SK Live Remix mamy dla Was także w nocy z soboty na niedzielę. A jeżeli chcecie teraz posłuchać najlepszych setów DJ-skich, odpalajcie SK Live Remix w naszej aplikacji na smartfony.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
11: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: I po reklamie.

0: bardzo dobry do spakowania na wakacje, aż się przy nim cieplej zrobiło. To jest właśnie Radio SK i wakacyjny hit na czasie w niedzielne popołudnie. No właśnie, a wy co tam wakacyjnego robicie? Czujecie się wakacyjnie czy nie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jeśli ktoś z was teraz klepie schabowe na obiad, też może dać nam znać, a może próbujecie drugą połówkę wyciągnąć na jakiś wakacyjny spacer. Co robicie wakacyjnego? Dlaczego czujecie teraz na sobie wakacje? Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK. Zaraz gramy dalej, a wcześniej najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji.

0: minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan-Lennard Struff. Więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany turniej. W Londynie wyeliminował już m.in. Norwega Kaspera Ruda i Amerykanina Tomiego Pola. W niedzielę na kortach Wimbledonu zobaczymy także ostatnią polską deblistkę Katarzynę Peter. Rywalkami Peter i Czeszki Anny Siskowej będą w drugiej rundzie rodaczki Siskowej Jessica Maleczkowa i Miriam Skoch.
1: Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, przekazał w serwisie X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Sądecki rajd pojazdów zabytkowych zbliża się ku końcowi. W rajdzie, który wyruszył przed południem ze Starego Sącza, bierze udział kilkadziesiąt załóg, wśród nich m.in. garbus z 65 roku. Meta przejazdu w Łącku około 17.
3: Co tam u was wakacyjnego? Podrzucacie głosówki na Messengerze Eski w tej sprawie, Ania?
4: Teraz wracamy niestety do Wrocławia, ale radio SK na tutaj upiększa chwilę.
3: Ania zaliczyła w ten weekend w Trójmiasto. No to oczywiście jedziemy razem z wami, dosiadamy się i my nie prosimy o przerwę na siku. Nie chcemy gryza hot doga ani łyka kawy. My po prostu dobrze gramy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy jesteście w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. No i Karolina w końcu poczuła wolność, poczuła prawdziwe wakacyjne szczęście dorosłego człowieka.
1: Ja czuję wakacje, bo właśnie odstawiłam dwójkę dzieci do babci i wracam samotnie do domu.
0: A, czyli twój facet prawdopodobnie teraz w domu samotnie na ciebie czeka i nuci pod nosem.
2: Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
0: A my gramy tak, żeby nie tracić czasu w niedzielne popołudnie na spanie. Ale Soy Nate Smith już teraz w Radiu SK.

0: Måneskin w Radiu SK, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I mówimy to bardzo głośno i wyraźnie, że SK jest waszym najlepszym źródłem nowych numerów. Zawsze najlepsze nowości u nas są od rana do wieczora. A tego duetu warto posłuchać. Hania Kuzimowicz i Keira nagrały wspólną piosenkę. Hania to artystka, która w zeszłym roku dotarła do finału The Voice of Poland, a Keira to Polka z Ameryki, która zasłynęła występem w tamtejszym Mam Talent. No i znacie ją z Eski z tego hitu. Obie dziewczyny udowadniają, że mają talent do śpiewania i już teraz się tym chwalą. W tym numerze jest naprawdę fajna energia. Szkoda na to łez w Radiu SK.

0: I tak właśnie brzmi piękne wakacyjne niedzielne popołudnie. Jakby co, do końca urlopu jeszcze daleko. Dzień na P, o, to nawet jeszcze go nie widać. Jest 16.30, a to jest Radio SK, a wy dajecie znać, dlaczego czujecie na sobie wakacje. No i Mati robi chyba najbardziej wakacyjną czynność ze wszystkich wakacyjnych czynności.
1: Ja witam SK.
0: A witam cię.
1: Ja właśnie jestem w fazie remontu, więc wyczuwam właśnie wakacje. Póki co jestem w fazie malowania i czeka mnie składanie łóżka.
0: A my wyczuwamy, że Mati prawdopodobnie już wyczerpał wszelkie co półroczne przypomnienia żony, już nie miał argumentów i w końcu musiał się wziąć za robotę. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK oczywiście dokłada hity na czasie, zaraz między innymi Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
12: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
13: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
18: jest! I po reklamie.

0: pójść do jakiejś restauracji, do jakiejś góralskiej karczmy, zjeść dobrego oscypka. A w Radiu SK nic się nie zmienia, my cały czas gramy wakacyjne hity na czasie. Po 17:00 m.in. hit wszechczasów Numa Numa Jej.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Hey, I got a stranger in my mind.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz? To w euro!
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do MediaExpert.
14: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet, z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
22: Zaglądam teraz do kalendarza.

0: I patrzę na ostatni weekend lipca. Magda Dorożalska, dzień dobry i zapraszam Was do Szczecinka. Od 24 do 26 lipca odbędzie się sztampowy festiwal Art Picnic. Na scenie wystąpią m.in. Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Grubson i Warius Manx. A oprócz koncertów nie zabraknie licznych spektakli, wystaw i warsztatów artystycznych. A jeżeli jesteście miłośnikami zabytkowej motoryzacji, to od 24 do 26 lipca w Szwecji koło Wałcza odbędzie się 6. Moto Piknik. W programie znajdą się wystawy klasycznych samochodów i motocykli, kino plenerowe, wspólne ognisko oraz spotkania pasjonatów z różnych stron Polski. Końcówka lipca zapowiada się niezwykle ciekawie, niezależnie od tego, czy wybierzecie muzyczne emocje, czy klasyczną motoryzację.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
2: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Polska odtajni wszystkie donacje wojskowe dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pomoc przekazaną w latach 2022-2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
2: Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Przypomnę, obowiązuje wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Plichowickiej do zbiornika Rakowice. Początek tygodnia chłodny, wietrzny i z przelotnym deszczem, wskazują prognozy IMGW. Najwięcej padać ma nad morzem oraz w rejonie Karpat. Natomiast temperatury maksymalne w najbliższych dniach w znacznej części kraju wyniosą od 19 do 22 stopni.
4: A ja teraz proszę o mocne trzymanie kciuków za Piotrka, naszego słuchacza, żeby z drabiny nie zleciał, bo on przed chwilą wysłał nagranie na eskowego Messengera, że jest na szczycie drabiny, bo zrywa czereśnie z drzewa na swoim podwórku. A my dokładamy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i teraz na pobudzenie. Dla tych wszystkich, którzy są w trasie, jadą samochodem z jednego końca Polski na drugi, żeby ziewania nie było mocno imprezkowy kungst. A za chwilę będzie fajne gwizdanie z Dawidem Podsiadło. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK.

Tego numeru nie może zabraknąć w żadnej wakacyjnej podróży. Cały samochód przy tym kawałku śpiewa. Ozon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Takie numery na lato macie u nas w Radiu SK. A teraz dobra sportowa informacja, słuchajcie. Szymon Marciniak, nasz sędzia piłkarski, nie poprowadzi żadnego meczu w 1/8 finału Mistrzostw Świata, a to oznacza, że FIFA prawdopodobnie pana Szymona szykuje na najważniejsze mecze tego mundialu. Także trzymamy kciuki, no i cieszymy się jego szczęściem, skoro nie prowadzi żadnego meczu w 1/8. To znaczy, że ma teraz bardzo fajną delegację służbową, bo myślę, że dużo lepiej mecz się ogląda z perspektywy trybun albo telewizora, niż biegając z gwizdkiem po boisku, prawda? My też odpoczywamy. Teddy Swims już teraz.

0: i Jeremi Sikorski w Radiu SK, a to najdroższy kierunek na wakacje. Jeśli macie za dużo pieniędzy, to jedźcie na Grenlandię. Słuchajcie, jeden dzień pobytu tam średnio kosztuje prawie 4,5 tysiąca złotych. Także proszę, nie narzekajmy na ten polski Bałtyk, bo za 4,5 tysiąca złotych dziennie to my moglibyśmy się, nie wiem, stołować 3 razy dziennie w najlepszej restauracji przy samym deptaku i jeszcze by nam kasa została na cymbergaja i kulki dla dzieci. Może jeszcze na Muzeum Figur Woskowych i jeszcze nawet na gofra ze wszystkimi dodatkami.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
18: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
20: Co kupiłaś?
19: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
20: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
19: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
21: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
22: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
22: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
23: Wygodnie i za darmo.
22: No.
24: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
27: Volkswagen.
28: I po reklamie.

0: jest numer idealny na wakacyjne popołudnie. Poprawia humor, że można się nie przejmować dniem na P. Bledka w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. A po godzinie 18 na naszej antenie pojawi się m.in. Roxy Węgiel, która została pierwszą gwiazdą w historii naszego nowego multimedialnego magazynu. Wystartowało SK Story, to miesięcznik, który będzie się ukazywał co miesiąc. I pierwszą gwiazdą jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła bardzo szczerego wywiadu. Opowiadają o tym, jak to było na początku ich związku, jak to się wszystko zaczęło. Jeśli chcecie to sprawdzić, to wpadajcie na story.sk.pl. Tam są nie tylko ciekawostki na temat życia Roxy Węgiel, ale na przykład podróżnicze porady. Zostańcie z Eską za chwilę u nas najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak idzie Hubertowi Hurkaczowi na Wimbledonie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend

0: u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
10: Jeśli lubicie muzykę lub chcecie rozwijać swój talent aktorsko-wokalny, warto zapisać sobie 2 lipcowe daty. Magda Dorżalska, dzień dobry i zapraszam Was 10 lipca o godzinie 18 do sali rycerskiej Świdwińskiego Zamku, gdzie odbędzie się recital prosto z serca. Antoni Ostrowski przy akompaniamencie Hanny Butoki zabierze publiczność w muzyczną opowieść o miłości, radości, nostalgii i życiowych emocjach. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. A od 20 do 24 lipca Zamek w Świdwinie ponownie stanie się miejscem spotkań młodych artystów podczas 3. kursu wokalno-aktorskiego. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników, którzy chcą doskonalić śpiew i aktorstwo pod okiem uznanych pedagogów oraz artystów scenicznych. Krótko mówiąc, Świdwin w lipcu to muzyka dla każdego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
11: Zbliża się 18, SK News, Jakub Konieczkowicz. Po długim opóźnieniu Hubert Hurkacz już na korcie w Londynie. Ruszył już mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Zwycięzca spotkania awansuje do ćwierćfinału Wimbledonu. Na ten moment trwa pierwszy set. Hubert Hurkacz prowadzi w nim 2-0 w gemach. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, pseudonim Matador, zatrzymany przez służby w Argentynie. Jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. List gończy wydał za nim katowicki sąd. Według argentyńskich mediów zatrzymany przebywa już w areszcie, gdzie czeka na ekstradycję do Polski. W 140 miejscach nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Kąpiele w morzu uniemożliwiają warunki pogodowe, głównie silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW w tej sprawie obowiązują do późnego wieczora. Porywy wiatru przekraczające 80 km na godzinę, oprócz rejonów nadmorskich, mogą pojawić się także w województwach łódzkim, świętokrzyskim i na południu Mazowsza.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Boryś Szyc.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: I po reklamie.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
5: Przyszły tydzień w Czaplinku zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Dzień dobry, Magda Dorożalska. Już jutro o 18:00 klub sportowy Sambo Czaplinek organizuje warsztaty samoobrony dla kobiet. Podczas zajęć uczestniczki poznają podstawowe techniki obrony, nauczą się rozpoznawania zagrożeń oraz właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty odbędą się w sali zespołu szkół przy ulicy Grunwaldzkiej. A w sobotę o 11:00 ruszy Czaplinek na rolkach. Uczestnicy wystartują z parkingu przy ulicy Złocienieckiej i pokonają malowniczą trasę wzdłuż Jeziora Drawsko. Po drodze zaplanowano pokaz trików instruktorów oraz oczywiście muzykę. Na końcu trasy na uczestników czekać będą lody i orzeźwiająca lemoniada, a także spotkanie integracyjne. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się poziom zaawansowania, ale dobra zabawa. To świetna okazja, żeby spróbować czegoś nowego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
1: Jeżeli planujecie już wakacyjne wyjazdy, warto zerknąć na kulturalną mapę naszego regionu. Magda Dorożalska, dzień dobry. Już 17, 18 i 19 lipca Połczyn-Zdrój zaprasza na Połczyn Fest. W programie 3 dni koncertów, strefa gastronomiczna, atrakcje dla rodzin i dobra zabawa. Na scenie pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Kaja i Limboski, a także lokalni artyści, parada festiwalowa i imprezy z DJ-ami. A w kolejnym tygodniu od 23 do 25 lipca w Ogartówku koło Połczyna-Zdroju odbędzie się Sielawa Festiwal. To będą dni pełne muzyki, natury i wspólnego doświadczenia w wyjątkowej leśnej scenerii. W programie znalazło się aż 18 koncertów na 3 scenach, warsztaty, strefy relaksu oraz kreatywne aktywności, które pozwolą oderwać się od codziennego pośpiechu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.

0: Radio SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
2: Jeżeli planujecie już drugą połowę lipca, to warto zarezerwować sobie kilka terminów. Dzień dobry, Magda Dorożalska. Od 24 do 26 lipca Stadion Miejski w Złocieńcu zamieni się w Centrum Kosmicznego Święta Drawy. Organizatorzy zapowiadają liczne koncerty, rodzinne atrakcje i dobrą zabawę, która przyciągnie mieszkańców i turystów spragnionych letnich wydarzeń. A jeśli bliżej Wam to Czaplinka, w dniach 24 i 25 lipca odbędzie się tam Deep Lake Music Festival. Wydarzenie skierowane do fanów muzyki elektronicznej i klubowych brzmień. W amfiteatrze pojawią się m.in. Matt Bukowski i Emily Laut, którzy stworzą wyjątkową atmosferę nad jeziorem. To propozycja dla tych, którzy chcą poczuć festiwalowy klimat w otoczeniu natury. Lipiec w regionie zapowiada się naprawdę niezwykle muzycznie i festiwalowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek. Numer 1 w Szczecinku.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest...

0: ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
0: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.